naszej kreatywności zależy. Ale dzisiaj tak chciałabym pomyśleć i z wami porozmawiać i pozastanawiać się wspólnie nad tym, że to święto dziękczynienia to jest takie z punktu widzenia emigranta trochę inne niż na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Bo to święto dziękczynienia, tak ten nasz Thanksgiving, to dla Kanadyjczyków rzecz bardzo, bardzo oczywista. Drugi poniedziałek października, długi weekend, rodzina, oczywiście ten indyk, czy to będzie pieczony, czy to będzie smażony, czy duszony, czy również może być prażony, czy jak ktokolwiek sobie chce tego indyka przygotować. Jest też pumpkin pie, ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża, ktoś od rana stoi w kuchni, przygotowuje posiłek, zaprasza swoich przyjaciół, bo czasami to nie jest tylko i Thanksgiving, ale Friendsgiving, słyszałam też i takie powiedzenie. I to nie jest takie zaraz dla nas, emigrantów, zupełnie proste i oczywiste. Bo przecież myśmy się z tym Thanksgiving, z tym świętem dziękczynienia musieli trochę oswoić, bo myśmy przecież z nim do Kanady nie przyjechali. Przywieźliśmy swoje tradycje, ale to święto jest takie inne. Nie było tego go w naszych domach, nie było w naszym polskim kalendarzu, nie było czerwonej kartki w kalendarzu, gdzie się zrywało i było napisane Thanksgiving. Nie czekaliśmy na niej jako dzieci, nie znamy zapachu tego świątecznego obiadu, czy też nie znamy nawet tego menu, które było przygotowane na święto, czy tak jak się tutaj często mówi, indyka. Ale, drodzy Państwo, to nasze, to wcale nie znaczy, że już teraz naszym nie jest, bo to pierwsze kanadyjskie Thanksgiving ma swoją taką wielką, olbrzymią tradycję i dzisiaj też trochę o tym Wam poopowiadam, bo czasami zapominamy, skąd to święto się wzięło, czasami kojarzymy go z amerykańskim Thanksgiving, wydaje nam się, że to jest dokładnie tak samo, a nie było. Będzie się taka trochę lekcja historii, mam nadzieję, że Was nie zanudzę, ale wracamy do roku 1578, czyli pomyślcie sobie wiele, wiele lat temu, te pierwsze właśnie święto, które było obchodzone, to było 40 lat przed słynnym świętem pielgrzymów Plymouth, którzy przybyli do tutejszej, teraz już Ameryki. Ta historia jest dużo bardziej skomplikowana i jeżeli bym chciała tak opowiadać Wam, jak na studiach dziennikarskich nas uczono, czyli takim storytellingiem, czyli wiele, wiele lat temu, wyobraźcie sobie tutaj kanadyjską dżunglę, czy kanadyjską może nie dżunglę, a do końca taką w tym znaczeniu, ale taki potężny las, wiele jezior, gdzie nie ma dróg, gdzie jest bardzo zimno, gdzie zima trwa bardzo długo. I na długo przed przybyciem Europejczyków to rdzenne społeczeństwo, które mieszkało tutaj, na dzisiejszych obszarach Kanady, miało swoje własne tradycje związane z plonami, z porami roku, z wyrażaniem wdzięczności za dary ziemi. Więc ta historia dziękowania za zbiory w Kanadzie nie zaczyna się wraz z Europejczykami. Czasami nam się tak wydaje, ale nie. Ona miała swoją historię dużo, dużo wcześniej. Natomiast wyobraźmy sobie teraz właśnie ten rok 1578. Pojawia się jeden z żeglowców angielskich i odkrywca Martin Frobisher. Ten Martin Frobisher szukał przejścia do północno-zachodniego takiego przejścia, drogi morskiej w zasadzie, która miała prowadzić przez północną część Ameryki do Azji. To już była jego trzecia wyprawa w te rejony. Podróż była oczywiście bardzo trudna, bardzo niebezpieczna. Po dotarciu na północ dzisiejszej Kanady odbyło się nabożeństwo dziękczynne za przetrwanie tej podróży. I dlatego właśnie to wydarzenie Frobishera bywa nazwane bardzo często pierwszym kanadyjskim świętem dziękczynienia, pierwszym kanadyjskim Thanksgiving. Ale musimy być z tym też bardzo ostrożni, bo to nie było Thanksgiving w takim znaczeniu, o jakim myślimy dzisiaj. To nie było coroczne kanadyjskie świętowanie i nie odbywało się w państwie zwanym Kanada i nie zapoczątkowało nieprzerwanej tradycji naszego dzisiejszego Thanksgiving. Możemy więc sobie powiedzieć, że to jeden z najwcześniejszych europejskich aktów dziękczynienia odnotowanych na terenach Kanady, ale nie pierwszy w takim sensie, jakim obchodzimy go dzisiaj. I tu jest jeszcze jedna taka dosyć ciekawa historia, która mówi, że Frobisher nie tylko szukał przejścia do Azji, był przekonany, że znalazł co bardziej cennego.
Był przekonany, że znalazł rudę, która zawierała złoto. Z północy przywieziono do Anglii ogromne ilości tej skały. Problem był w tym, że to wymarzone bogactwo takim bogactwem wcale nie było, tylko po prostu było to, była to skała, której, w której złota wcale nie było. Czy można powiedzieć, że to jedna z historii stojących gdzieś na obrzeżach kanadyjskiego Thanksgiving i opowiada nie tylko o wdzięczności, ale również o tej jednej, chyba takiej spektakularnej pomyłce, poszukiwaniu bogactwa i staniu się bogatym w szybkim tempie. A kiedy Thanksgiving naprawdę stało się tym kanadyjskim świętem, to teraz musimy już przejść do roku 1879, tak trochę przenieść się w czasie i wyobrazić sobie pierwsze oficjalne coroczne Thanksgiving w Kanadzie, które było obchodzone 6 listopada. I od tego momentu rząd wydawał kolejne proklamacje, ale data święta przez wiele lat nie była stała. Zmieniała się w zależności od tego, kto był w rządzie, co tam kto wymyślił. I przez 10 lat między już 1921 rokiem a 31, czyli przez te 10 lat, Thanksgiving Armistice Day był w Kanadzie obchodzony tego samego dnia, czyli 11 listopada. I ten Armistice Day, czy Remembrance Day, jak go teraz nazywamy, upamiętniał zakończenie I wojny światowej, ale również przekształcił się, jak już wiemy, w Remembrance Day. Ale w 1931 roku oba święta ponownie rozdzielono i 11 listopada dostał swój dzień w kalendarzu, a Thanksgiving wreszcie 31 stycznia 1957 roku, także wcale nie tak dawno, na stale został zapisany do kalendarza jako drugi dzień w poniedziałek, jako właśnie to święto, które teraz świętowaliśmy. Pewnie zadacie sobie pytania, ci, którzy mają rodziny w Stanach czy przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, dlaczego wcześniej niż w Stanach? No, raczej jest to proste wyjaśnienie, ale nie zawsze o nim myślimy, bo ma związek z klimatem i z tym, że zbiory w Kanadzie są dużo wcześniejsze. I to kanadyjskie święto jest bardzo mocno związane z jesienią, z zakończeniem sezonu zbiorów, który na północy po prostu tutaj wypada wcześniej. No i tak dochodzimy do współczesnego obrazu, do tego indyka, do tego stuffingu, do ziemniaków, często słodkich ziemniaków, do sosu cranberry i do dyni i do pumpkin pie i do tej rodziny czy przyjaciół przy stole. Ale dla mnie jest coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje i co jest mnie bardzo bliskie i myślę, że naszym słuchaczom, którzy są tak jak ja, emigrantami, również bliskie. Bo ja pamiętam czasy, kiedy Thanksgiving był dla mnie po prostu jakimś dziwnym świętem, po prostu nie moim świętem. I myślę, że jeżeli tak wrócimy do tych czasów, kiedy byliśmy wszyscy bardzo młodzi i przyjechaliśmy dopiero co do Kanady, to takie uczucie pewnie wam również towarzyszyło, bo to święto było trochę takie jak wełniany szalik albo wełniany sweter, który ktoś nam dał. Niby był ciepły, niby był ładny, niby mówili nam wszyscy, że w nim dobrze wyglądamy, ale on trochę mnie gryzł, on trochę mnie drapał i trochę nie leżał tak jak mój własny. No taki właśnie był dla mnie te pierwsze lata święta dziękczynienia, kiedy jeszcze nie znałam historii, kiedy musiałam się douczyć dlaczego, skąd, jak długo. Dla mnie wtedy po prostu to był tylko long weekend, a to było najważniejsze, bo jak każdy z nas pewnie na początku naszej drogi, tej emigranckiej drogi, każdy z nas miał nie jedną, nie dwie, a może 3 i 4 prace w weekendy, również pracowaliśmy, więc jak się zdarzył jakiś taki dłuższy weekend, gdzie nie trzeba było się zrywać z samego rana i pracować do 12 w nocy, to można było po prostu podziękować losowi, że można sobie trochę odpocząć. I wtedy zorientowaliśmy się, że są sklepy zamknięte w ten dzień, że wszędzie leżą te dynie, które w Polsce tak naprawdę były tylko i wyłącznie chyba jakąś paszą. W supermarketach pojawiały się te góry indyków i każdy je wykupywał. W telewizji wszyscy mówili o Thanksgiving dinner i zaczęliśmy się zastanawiać, czy my już to święto dziękczynienia też mamy obchodzić, czy jeszcze możemy trochę poczekać. Ja to widzę również z moimi uczniami. Zazwyczaj pierwszy, drugi rok to nie kupują indyka, tylko mówią, no teacher, just chicken. My nie lubimy Thanksgiving. Ale już jak spotykam się z nimi po jakimś czasie w sklepie, kiedy kupują tego indyka, to wiem, że już
to święto dziękczynienia też sobie przywłaszczyli. No, także tak, drodzy Państwo, teraz wracam do tych pierwszych lat, kiedy to święto jeszcze nie było nasze, kiedy musieliśmy trochę tak zaadoptować, potem trochę polubić, potem trochę pogłaskać, potem wreszcie potraktować jako własne i podpisać ten dokument, że no dobrze, już teraz obchodzimy i my to święto dziękczynienia. Także w takim klimacie dzisiaj będę trochę z Państwem opowiadać o tym Thanksgiving, ale z takiej naszej perspektywy, takiej własnej perspektywy bycia imigrantem i tym, jak pewne rzeczy, pewne tradycje, pewne historie przywozimy ze sobą. Niektóre z nich ulatują w powietrze, niektóre zostają z nami, a po prostu do niektórych się przyzwyczajamy i uczymy na nowo.

jak kanadyjskie święto, to oczywiście musi być muzyka taka, która pasuje również, przynajmniej językowo, do tego naszego programu. Mam nadzieję, że utwór wam się podobał. Neil Young, Heart of Gold. Przepiękny utwór, jeden z moich ulubionych. Często słucham tego utworu. Mam nadzieję, że również polubiliście go tak jak i ja. Piękny utwór, piękne wykonanie. Taka stara, dobra, klasyczna. Klasyczny utwór, który jest po prostu takim typowym evergreenem i mam nadzieję, że również przypomniał Państwu takie fajne muzyczne wrażenia. A my wracamy do naszych świątecznych opowieści, do tego, jak to się wszystko kiedyś miało, jak to wszystko wyglądało za dawnych, dobrych czasów, kiedy, nie wiem, czy takie dobre były dla tych, którzy wtedy tam tutaj mieszkali, ale przypominamy sobie, jak to jest uczenie się tych nowych świąt, uczenie się tych nowych zwyczajów, nowego tego świata, który sami sobie na własne życzenie stworzyliśmy, przyjeżdżając tutaj, bo kiedy człowiek się tak naprawdę zorientuje, co się wokół niego dzieje po tych pierwszych latach, kiedy tak naprawdę chyba każdy z nas przeżywał podobnie, pracując bardzo ciężko, nie zwracając uwagi tak naprawdę na nic więcej, tylko na to, żeby jakoś przetrwać i przeżyć, to w momencie, kiedy już zaczynamy sobie tego indyka przyswajać trochę, to święto też nie jest już takie bardzo, bardzo mocno kłujące, to zaczynają się takie pierwsze pytania, jak tego indyka upiec, jak się go właściwie piecze, jak długo. Potem pojawiają się dzieci, które chodzą już do szkoły i przychodzą do domu z papierowym indykiem zrobionym może z odrysowanej dłoni, albo przynoszą jakąś laurkę i życzą nam Happy Thanksgiving. I na kartce często może być napisane I'm thankful for my family. I wtedy już to święto dziękczynienia zaczyna wyglądać trochę inaczej. Mija 5 lat, mija 10, mija 20, mija 30 i któregoś dnia człowiek się orientuje, że chwileczkę, przecież ja też obchodzę Thanksgiving tak samo jak wszyscy obywatele tego kraju. Nikt mnie przecież do tego nie zmusił, nikt mi nie kazał, ale nie musiałam sobie zapisywać w kalendarzu, że jestem zintegrowana i obchodzę święto dziękczynienia. Tak po prostu, zwyczajnie weszło do naszego kalendarza, weszło do naszego domu to święto, rozsiadło się wygodnie w fotelu i powiedziało nam: jestem tutaj, przyszłam i będę z wami świętować to święto, bo jestem częścią waszej rodziny, a wy mieszkacie tutaj w Kanadzie, w związku z tym nie macie innego wyjścia. No i tak rzeczywiście chyba jest trochę, bo po prostu przez te wszystkie lata, te święta, co niektóre się do nas poprzyklejały i mamy już z nimi związane własne wspomnienia, własne sposoby pieczenia indyka, własne metody przygotowywania sosu cranberry, czy przygotowywania jakichś ozdób, czy dekoracji i jak to święto ma wyglądać. Każdy dom, każda gospodyni ma jakieś swoje sekrety, czy to będzie szarlotka, czy to będzie pumpkin pie na obiad, nie ma znaczenia. Ważne, że my sobie to święto już też przyswoiliśmy. I ta rodzinna kolacja przy stole to po prostu już teraz nie zadajemy sobie pytania, czy to nasze święto, czy nie nasze święto. Ono po prostu jak ten sweter, który przestał już gryźć i stał się taki nasz na zawsze. A co się wtedy dzieje z tymi polskimi świętami, tymi świętami, które były częścią naszego systemu wartości? Wydaje mi się, że ta integracja, o której tak wiele się mówi, wcale nie musi oznaczać tego, że wyrzucamy jakieś jedno święto, żeby zrobić drugiemu miejsce. Po prostu może nie obchodzimy dożynek, tak jak kiedyś w Polsce, bo nie mamy takiej możliwości. Oczywiście zawsze możemy pójść do domu polskiego i poświętować wspólnie z tradycyjnymi dożynkami, które tutaj są obchodzone, ale możemy po prostu znaleźć swoje własne miejsce na te święta i zostawić to wszystko, co jest dla nas ważne i po prostu wzbogacić się o coś nowego. Kolejną lekcję, taką kanadyjską lekcję, tak jak kiedyś na pewno sobie przypominacie, przynajmniej ja tak miałam, że kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, co to Halloween, to byłam wręcz oburzona. Jak to? Wydawało mi się, że ten Halloween jak gdyby ma nam zastąpić święto wszystkich świętych, czy nasze zaduszki. Tymczasem
po jakimś czasie i Halloween wdarł się w nasze życie właśnie prawdopodobnie za przyczyną naszych dzieci, które chciały, tak jak wszystkie inne kanadyjskie dzieci, chodzić po ulicach i zbierać cukierki. Dla mnie to było po prostu takie bardzo, bardzo dziwne na początku. Na drugi rok już troszeczkę mniej dziwne, na trzeci rok jeszcze mniej dziwne, na czwartego roku już, czy tam może piątego, czy ósmego, z tymi dziećmi chodziliśmy po ulicach i przebieraliśmy się tak, jak i oni, i również te święta halloweenowe obchodziliśmy. Więc, drodzy Państwo, te święta się do nas wkradają, czy chcemy, czy nie chcemy, i stają się częścią naszej rzeczywistości. Dlatego na takim emigracyjnym stole może stać obok siebie indyki i obok cała miska pierogów. Mogą być buraczki i cranberry sauce, może być sernik czy szarlotka i pumpkin pie, i wszystko się zgadza. I tak właśnie jest. Taka jest ta tożsamość emigranta, takiego na pół Polaka, na pół Kanadyjczyka, jednego dnia bardziej Polaka, drugiego dnia bardziej Kanadyjczyka, bo my jesteśmy tacy trochę podzieleni nawet na pół każdego dnia. Kiedy idziemy do pracy, to jesteśmy bardziej Kanadyjczykami, kiedy wracamy do domu, jesteśmy bardziej Polakami, kiedy jest święto, nasze prawdziwe święto, takie jak powiedzmy właśnie chociażby zaduszki, to jesteśmy 100% Polakami, a kiedy jest ten Thanksgiving, to trochę bardziej Kanadyjczykami. No i tak ma być, bo taki właśnie jest dom, który nosi więcej imion niż to jedno, no ale oczywiście no muszą się pojawiać te pytania, może takie właśnie refleksje bardziej, kiedy właśnie my dostosowujemy się do tego świata, w którym żyjemy, czy powinniśmy te święta obchodzić, czy nie powinniśmy, jak je obchodzić, jak sobie znaleźć miejsce na to wszystko, to każdy sobie już pewnie sam odpowie na to pytanie. Ja bardzo lubię to święto, Thanksgiving, i tak jak zawsze, chyba na początku programu wspomniałam, że jest to też takie święto, które świętuje również przyjaciół, bo nie mamy tutaj, większość z nas nie ma zbyt wielkiej rodziny, więc te kolacje czy te obiady są również przygotowywane dla naszych przyjaciół, po to, żeby z nimi wspólnie spędzić czas, podzielić się tymi chwilami i wspólnie podziękować za to, co nam przyniósł los w tym roku, i za te plony, które zbieramy po całym roku. Październik właśnie jest takim tym miesiącem jeszcze, kiedy jest jeszcze trochę czasu na to, żeby nadrobić wszystkie zaległości, żeby jeszcze poprawić może kondycję fizyczną, żeby jeszcze trochę popracować nad mięśniami, albo może jeszcze trochę wprowadzić zdrowej diety. No może niekoniecznie akurat w tym dniu, niemniej jednak. Więc ten październik jest też takim miesiącem, kiedy jeszcze do tych świąt jest trochę bożonarodzeniowych daleko, a my możemy się jeszcze przygotowywać i popracować trochę nad tym niespełnionym planem ze stycznia, kiedy wiemy, że już jesteśmy na tym ostatniej prostej i chcielibyśmy jeszcze ten moment wykorzystać. Ale oczywiście kolejna dygresja, ale tak to ze mną jest, bo ja tych myśli i natłoku myśli mam bardzo dużo. Niemniej jednak, kochani, my już zbliżamy się do połowy programu, więc może posłuchamy jeszcze jakiejś fajnej muzyki przed tą połową, a ja już zaraz do Państwa wracam z kolejnym materiałem na dzisiejszy program. Mam nadzieję, że słuchacie z zaciekawieniem i trochę z taką nutką refleksji, bo takie było moje zamierzenie na naszą dzisiejszą radiową pogadankę.

0: right, that's it. I'm gonna count to three.
1: One, two, three!
0: I'm not horsing around here! Lucky for you, I don't have time for this right now! Come on, Bobby, let's go to the fun center!
2: You're tuned in to 99.1 CJAM FM in Windsor and Detroit.
3: Do you or someone you know struggle with reading, writing, or math? Does learning present challenges? United for Literacy has programs for children, youth, and adults all over Canada, in person and online. They are free to access, and we work with you to help you identify the support you need. For more information, visit www.unitedforliteracy.ca.
4: A my już wracamy do naszego programu, a ta druga część programu, pomyślałam sobie, że zabiorę was w taką wycieczkę po świecie i poopowiadamy sobie, co w tej podróży nas czeka, czy tylko Kanada i Ameryka dziękują za plony, czy może są jeszcze jakieś inne kraje, które świętują podobnie, a może świętują inaczej. Dzisiaj sobie o tym wszystkim poopowiadamy, a zaczniemy od tego, że Korea Południowa świętuje bardzo ważne święto dla nich. Nazywa się to Hoseok i jest to jedna z najważniejszych koreańskich dni i koreańskich świąt. Rodziny podróżują do rodzinnych miejscowości, spotykają się, wspominają przodków, jedzą tradycyjne potrawy. Charakterystyczne są takie sangopion, małe ryżowe ciasteczka, czyli takie małe pierożki, często wypełnione sezamem, fasolą słodką lub kasztanami. I jest to oczywiście bardzo podobna taka tematyka tego świętowania, bo każde święto jest podobne. Rodzina, podróż do domu, jedzenie, wdzięczność, pamięć o przodkach, pamięć o byłych, o rodzinie, o tych, którzy odeszli. Czyli Koreańczyk ma swojego pieroga, sangapon, Polak ma swojego pierożka, Kanadyjczyk ma indyka, a może po prostu kawałek pumpkin pie i ostatecznie wszyscy robimy to samo. Także tak naprawdę łączy nas wiele. A jeszcze już jak jesteśmy w Korei Południowej, to niedaleko do Japonii i z Japonii dowiemy się, za co Japończycy są wdzięczni, bo nie są tylko wdzięczni za plony, ale są wdzięczni za pracę. I to było bardzo ciekawe, kiedy przygotowałam sobie ten program, że 23 listopada Japonia obchodzi Kimro Kansha no Hi, Labor Thanksgiving Day. Bardzo ciekawe, jego korzenie prowadzą do dawnego święta zbiorów ryżu, Ninamesai. Po II wojnie światowej to święto otrzymało taką współczesną formę, czyli szacunek do pracy, świętowanie produkcji, wzajemne wyrażanie wdzięczności. Jednym słowem, Japonia jako jeden chyba z krajów, który słynie z tego, że bardzo ciężko pracuje, ma również tego typu święto. No my też mamy Labor Day, ale to chyba jeszcze trochę inny Labor Day, bo ten jest taki dziękczynny, z podziękowaniem za to, że mają pracę. No i w Kanadzie dziękujemy za to, co mamy, a w Japonii dziękujemy za pracę, którą kreujemy i która daje nam lepsze czy godziwe życie. I teraz powrócimy sobie na moment do Niemiec i zobaczymy, co tam się dzieje właśnie w okresie jesiennym, bo Niemcy mają swoje Erntedankfest i to jest coś już trochę bardziej znajomego, bo to znaczy dosłownie święto dziękczynienia za zbiory, czyli coś takiego jak te nasze dożynki, które obchodzone są jesienią, często z początkiem października i ma mocne

związki chrześcijańskie, bo kościoły dekorują Niemcy owocami, warzywami, zbożem, kwiatami. W niektórych miejscach odbywają się procesje i parady. No i oczywiście to nasze, takie same jak nasze dożynki, albo bardzo, bardzo podobne. No w tym roku, ja też zauważyłam, nie wiem, czy wy również państwo, że kiedyś te dożynki, no owszem, były. Za tych czasów, kiedy ja jeszcze mieszkałam w Polsce, odbywały się, ale nie były aż z taką wielką pompą jak teraz. Teraz nie każda wieś, każda wioseczka, każdy przysiłek i każde miasto ma swoje dożynki i świętują ten dzień bardzo mocno, łącznie również i z tym, że mamy naszą parę, panią Nawrocką, która również bardzo mocno tańcowała w tym roku na dożynkach. No ale już z tych naszych dożynek polskich pojedziemy sobie na moment do Afryki, do Liberii, bo tam jest duża niespodzianka. Liberia naprawdę ma święto nazwane National Thanksgiving Day i przypada ono na pierwszy czwartek listopada. Zostało ustanowione już bardzo dawno temu, po ponad 100 lat. I to afrykański kraj. Dlaczego ma akurat Thanksgiving? Bo historia Liberii jest wyjątkowa. Bo to państwo powstało w XIX wieku w związku z osiedlaniem się tam wolnych, wcześniej zniewolonych Afroamerykanów, przybywających ze Stanów Zjednoczonych. Wraz z nimi przyjechały pewne amerykańskie tradycje, ale Liberia zrobiła z Thanksgiving własne święto i współcześnie ma ono silny charakter taki religijny. Oficjalna proklamacja wzywają chrześcijan i muzułmanów do spotkań w miejscach kultu, do dziękowania za kraj, za pokój, za życie. Bardzo piękne uroczystości i bardzo piękne też uważam święto, takie właśnie, kiedy wszyscy mogą się chociażby na ten moment pojednać. No i tutaj jest to przykład tego, jak tradycja emigruje razem z człowiekiem, a potem zmienia się w coś zupełnie innego w nowym miejscu. Tak jak nasze kanadyjskie Thanksgiving. Jest jeszcze Grenada, która ma również całkiem ciekawe święto, które nie jest świętem plonów i myślę, że to jest takie dosyć nieoczekiwane, bo ta karaibska Grenada ma oficjalnie Thanksgiving 25 października. Ale to nie jest odpowiednik kanadyjskiego święta zbiorów, bo ta data wiąże się ze specyficzną historią polityczną Grenady, z nie tak dawną historią, bo z 1983 roku, z wydarzeniami związanymi z interwencją wojskową pod przewodnictwem USA, czyli ta sama nazwa, Thanksgiving Day, ale zupełnie inna historia. Czy może ktoś wie, w którym arabskim kraju obchodzi się Thanksgiving 20 października? Może wiecie, może zgadniecie, ale to nic. My teraz na moment jeszcze pojedziemy do Indii i w Indiach powiemy sobie o tym, co to są 4 dni dziękowania, bo tutaj w południowych Indiach, szczególnie w Tamil Nadu, Pongal jest wielkim świętem zbiorów i nie trwa jeden wieczór przy indyku, ale tradycyjnie trwa kilka dni. I jest to zupełnie inny obraz Thanksgiving, bo to nie indyk stoi na stole, ale ryż, jest słońce, jest ziemia, są zwierzęta, dzięki którym człowiek ma co jeść i ma również po co żyć. Drodzy Państwo, a ja myślę, że teraz będzie dobrze, jak posłuchamy jakiegoś fajnego, ciekawego utworu. Dzisiaj trochę inna muzyka, nie polska, a będziemy dzisiaj słuchać takiej muzyki, która, myślę, odpowiada naszemu tematowi. Poszukam coś dla Państwa w moim tutaj zbiorze, który sobie na dzisiaj przygotowałam i posłuchamy czegoś ciekawego, czegoś, co może jest nowe dla Państwa, tak jak kiedyś ten nasz Thanksgiving, który stał się wreszcie naszym własnym świętem. Zaraz coś dla Państwa poszukam i posłuchamy sobie wspólnie ciekawego utworu.

No i po wysłaniu tej muzyki na pewno już wiecie, za co byliście i jesteście wdzięczni, za co możemy składać takie wielkie podziękowania, bo o tym była ta trochę taka vintage'owa muzyczka. Mam nadzieję, że się podobało. Drodzy Państwo, no byliśmy już w Korei, byliśmy w Indiach, byliśmy w Afryce, a teraz na moment wrócimy do Polski, ale nie będę Państwu opowiadać o dożynkach, bo to wszystko już jest tam bardzo, bardzo znajome, ale co mnie tak zastanowiło trochę, to skąd się wzięła ta tradycja robienia wieńca i jak to pierwotnie wyglądało, jak ona rzeczywiście, kiedy się ta historia pojawiła, i o tym właśnie teraz mam nadzieję, że wrócimy do tych starych, dawnych czasów i sobie powspominamy, jak to wyglądało, bo okazuje się, że wieniec robiono pierwotnie z ostatnich kłosów pozostawionych na polu. Te ostatnie kłosy miały szczególne znaczenie na przykład na Mazowszu i na Podlasiu, gdzie nazywano je przepiórką. Na Kresach, czyli tam skąd ja pochodzę, nazywało się to perepełka, a w Małopolsce brodą, a w Wielkopolsce pępkiem. Miały symbolizować ciągłość życia i zapewnić przyszłoroczny urodzaj i to, żeby było dużo dobrego na stole. Po zakończeniu żniw, najlepszy żniwarz lub żniwiarka uroczyście ścinali ostatnie kłosy. Z nich kobiety plotły wieniec żniwny. Dodawano do niego kwiaty, jarzębinę, jabłka, orzechy, czasem inne owoce, później także oczywiście kolorowe wstążki. Najczęściej miał formę koła albo korony. A teraz najciekawsze jest to, że wieniec nie kończył życia po dożynkach. Przynoszono go gospodarzowi, później wraz z rozwojem chrześcijańskiej formy dożynek również święcono. No teraz jest ta tradycja bardzo popularna, nie ma chyba dożynek bez tego, żeby były te piękne wieńce i to już nawet nie wieńce teraz, to są już w ogóle całe jakieś takie niesamowite konstrukcje budowane przez całe miesiące czy tygodnie przez wiele osób, które prześcigają się w tym, żeby ich ten wieniec był piękniejszy, najpiękniejszy i zdobywał zawsze wszystkie pierwsze nagrody. Ale wracając do tego, to był przechowywany przez całą zimę w stodole lub w domu. Ziarna były wykruszane z wieńca i dodawane do ziarna przeznaczonego na następny zasiew. Czyli miały taką wielkie znaczenie kultywowania tradycji i tego, żeby z roku na rok pamiętać o tym, co było i tym, co nadchodzi. Czyli mamy taką zamkniętą historię. Stąd pewnie też i kształt tego wieńca, który zazwyczaj był kołem lub koroną. Ostatnie ziarno z tegorocznych żniw, czyli wieniec przechowany przez zimę, po prostu był takim symbolem tego, że nie można niczego zmarnować i wszystko trafia do ziemi, to co z tej ziemi powstało. Więc wieniec był również i jest symbolem ciągłości, urodzaju, nadziei, że ziemia ponownie wyda nowy plon. Ciekawy szczegół jest taki właśnie, że kiedyś tym głównym dożynkowym wieńcem nazywano również wieńcowym, wieńcowaniem, a później oczywiście jak to język swoją drogą poszedł i stał się wieńcem. Sam wieniec był też bardzo ważny, bo to od niego pochodzi całe to święto. I tak sobie myślę, że rzeczywiście to słowo wieniec, możemy powiedzieć wianek, wianuszek, każdy ma inne znaczenie. Niby jest to samo słowo, ale każde ma swoje znaczenie i każdy jest używane wyłącznie w kontekście, który znamy, czyli wianuszek może być jakiś dla dziewczynki, która idzie do pierwszej komunii, a wieniec to zwykle bywa właśnie taki duży, dostojny, szczególnie właśnie nam się kojarzy też i z dożynkami. Co jeszcze ciekawego mogę Państwu powiedzieć, że to, że te wszystkie historie dotyczące dożynek wcale nie są takie bardzo chrześcijańskie. One też miały swoje pogańskie pochodzenie i badacze różnie interpretują dożynki jako pozostałość takie przedchrześcijańskie, obrzędy płodności urodzaju. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaznacza, że niby brakuje wystarczających źródeł, aby tak jednoznacznie powiedzieć, ale zawsze jest tam jakaś forma, która była dawno temu udokumentowana,
która wiąże się również z przeświadczeniami, że już dużo, dużo wcześniej tego typu święta obchodzono. Także drodzy Państwo, nasze dożynki i historia naszych dożynek bardzo też się mocno zmieniła przez ostatnie lata. Wróciła z taką wielką pompą ta tradycja, co roku wręcz większą, kiedy wybierani są starostowie, którzy prowadzą te wszystkie dożynki, kiedy do tych dożynek przygotowują się wsie czy sołectwa przez wiele tygodni, kiedy wybiera się miejsce, gdzie to się wszystko będzie odbywało, gdzie są zabawy, festyny i wszystko inne, co się wiąże ze świętowaniem i fetowaniem. I wydaje mi się, że właśnie to fajnie, że wracamy tak w Polsce do tych tradycji. Zresztą nie tylko tradycji takich dożynkowych, ale również zauważyłam też, że dużo młodych kobiet nosi również, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, to mi się bardzo podoba, takie dawne stroje, trochę stylizowane stroje, rzecz jasna, już teraz na takie nowoczesne, ale z tymi elementami folkowymi, z tymi elementami tradycyjnymi, ludowymi. Są to piękne tradycje. Powstają również nowe polskie szwalnie, czy marki, które budują tego typu, czy myślą o tym, żeby takie elementy folkowe, tradycyjne, te cepeliowskie, również znalazły się w ich ubiorach. Jedną chyba z takich słynnych pań, która jest bardzo mocno znana nie tylko w Polsce, ale robi już taką światową karierę, to Magda Butrym, która, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ja się uśmiecham, rzecz jasna, bardzo mocno, bo wprowadziła między innymi takie słynne fartuszki, które za PRL-u nosiły wszystkie panie, czy w sklepach, czy to były takie fartuszki z poliestru, wtedy miały takie dwie kieszonki, z przodu zawiązywały się na troczki, no i te oto fartuszki wracają teraz bardzo mocno do polskiej mody, między innymi i chyba Dom Mody Chloe wprowadził je jako, nie w tym roku, zdaje się, że w poprzednich latach, chyba w tamtym roku, jako jedno ze swoich takich głównych motywów modowych. Więc słuchajcie, wierzyć się nie chcę, jak my tutaj często z Izą podkreślamy, że tego typu motywy ludowe wracają do nas w trochę innym wydaniu, w trochę innej, nowej, odkurzonej może już wersji. Niemniej jednak bardzo, bardzo ciekawie. I ja się z tego powodu bardzo cieszę. Uważam, że jest miejsce na piękne, kolorowe bluzki, miejsce na piękne, kolorowe chusty, chusteczki, sukieneczki i spódniczki, oby jak najwięcej ich było w naszym świecie. Zresztą zauważyłam je również kiedyś, będąc w Niemczech, jak bardzo dużo jest właśnie sklepów, szczególnie w Bawarii, bo tam byłam najdłużej, gdzie te takie stylizowane sukienki i spódniczki dla młodych, zresztą nie tylko, ale głównie dla młodych dziewcząt są sprzedawane, a wyobraźcie sobie, że dla młodych panów i młodych chłopaków takie spodenki typowe, tyrolskie, ze skóry, na szelkach, również teraz są bardzo, bardzo modne. Także świat kołem się toczy, historia również, historia modowa i historia tradycyjnych świąt również. Drodzy Państwo, mnie w gardle zasło. Mam nadzieję, że posłuchamy jeszcze jednego dobrego utworu i wracam do Państwa już za chwilę z kolejnym monologiem, bo dzisiaj jest...

0: A ja już wracam do Państwa, żeby się podzielić z takimi ostatnimi przemyśleniami tuż przed końcem programu, bo już było o wieńcu, było o wyjazdach i o tym wszystkim, jak wyglądają święta w innych miejscach tego świata, ale zawsze musimy sobie pomyśleć o tym, że dla nas emigrantów, dla ludzi, którzy tutaj przyjechali dawno temu, Thanksgiving ma jeszcze jedno wielkie znaczenie, bo możemy być wdzięczni za to, co dostaliśmy tutaj i nie przestając być wdzięczni za to, co zostało tam gdzieś za nami, za dwa języki, za to, że możemy się nimi posługiwać, za dwa miejsca na ziemi, które potrafimy nazwać domem, za ludzi, których spotkaliśmy po drodze, których nigdy nie spotkalibyśmy, mieszkając w jednym kraju, za tych, którzy siedzą dzisiaj przy naszych stołach, bo to są ludzie, których poznaliśmy tutaj, za tych, których przy nas nie ma, ale pamiętamy i wiemy, że kiedyś byli. Może właśnie dlatego ten kanadyjski sweter, który tak trochę na początku uwierał, trochę gryzł, stał się po latach całkiem wygodny. Ale wcale nie znaczy, że ten stary musimy wyrzucać. Po prostu mamy teraz dwa. I chyba na tym polega emigracja. A na to Thanksgiving, które już miało miejsce, niemniej jednak ja cały czas życzę Państwu tego, aby było dużo jeszcze więcej możliwości dziękowania, żebyśmy mieli za co dziękować rok w rok i żeby to święto dziękczynienia było takim już naszym prawdziwym świętem, żebyśmy się poczuli dobrze, wiedząc, że mamy coś, co zyskaliśmy, przyjeżdżając do tego kraju. Często mówimy o stratach, często mówimy o tym, co zostawiliśmy, o przyjaźniach, o zawodach, o różnego rodzaju historiach, miłostkach i miłościach, które zostały za nami, a zapominamy być wdzięczni za to, co jest tutaj, za to, co ten kraj nam dał, za to, co się tutaj dobrego wydarzyło, dobrego, złego, normalnego, ciekawego, za to, jakimi ludźmi się staliśmy, poprzez to, że mieszkamy w innym kraju, poprzez to, że żyjemy w innej kulturze, poprzez to, że mamy te dodatkowe święta, które nas tak bardzo wzbogacają i dają nam poczucie tego, że możemy się zmienić, nie zmieniając, że możemy dostosować się do nowego świata, będąc dalej sobą. Także na dzisiaj zostawiam Państwa z takimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że już w następnym programie będziemy razem z Izą i że to tylko takie krótkotrwałe rozłączenie. Mam nadzieję również, że program przypadł Państwu do gustu, że mieliście okazję do tego, żeby sobie pomyśleć o tym wszystkim, zrobić sobie może mały rachunek sumienia bez żalu za grzechy, tylko i wyłącznie rachunek sumienia, gdzie więcej jest na tej szali dobrego niż złego, gdzie więcej jest do podziękowania niż do żałowania, gdzie na tej szali jest więcej dobroci i miejsca na nowe przyjaźnie, nowe znajomości, na nowych ludzi, niż na to wszystko, co nie było aż takie może wspaniałe. Jak to w życiu jest, mamy dostatek i tego, a ja jako osoba, która zazwyczaj jest raczej bardzo pozytywna, patrzymy na to, że ta szklanka jest cały czas prawie że pełna, a nie prawie że pusta. Także drodzy Państwo, ja już będę się powoli z Wami żegnać. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć już za, słyszeć już za tydzień, ale w międzyczasie jeszcze chciałabym przypomnieć, że możecie nas słuchać również na stronie facebookowej WhatsApp Windsor. Tam zawsze wrzucamy linki. Jeżeli nie możecie słuchać nas na tej stronie facebookowej, to możecie również wejść na CGM Radio, na ich stronę internetową i w czasie trwania programu można również bezpośrednio nas słuchać. Wystarczy tylko kliknąć, gdzie będzie napisane WhatsApp Windsor w samym środku ekranu. Możecie również nas słuchać na iHeartRadio. Tam również jesteśmy. No i oczywiście 99.1 FM w każdy wtorek, a powtórka w każdą sobotę. We wtorki o 20, w soboty o 12. Jesteśmy zawsze dla Was. Już czwarty rok prowadzimy tutaj ten program. Mam nadzieję, że następne 40 jeszcze przed nami, jak nam tylko siły, ochoty i możliwości nie zabraknie. Tymczasem ja już naprawdę mówię Państwu dobranoc. Za mikrofonem dzisiaj przez całą godzinę była ja tylko sama, Małgorzata Holec. Do usłyszenia. Miejcie dobry tydzień.
1: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed.
2: Pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land? Thank you.
1: The flying saucer has just landed. We switch you again downtown.
2: And now I believe we're about to hear the words of the first spaceman ever to land on Earth.